zgarbną, trzeba zejdrać. To moje powszechno, że jest sam, to jako ja. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom spíš jich najmou ptá. Jo, ahoj!